až moje rybu zdusí ráno. V bludišti vrásek zabloudím, v mramoru.